efisɛ yɛn so akane no ne yɛ nkwasea asoɔdenfo enipa awɔfomfom som akɔna ne anigyedeɛ hodoɔ ti ne bɔne ne ne tan mu a wɔn ho yɛ ahi ne wɔtentan wɔn ho wɔn ho na yɛagye nkwa nyankopɔn adɔyɛ ne ne dɔ yi ne ho adie no ɛmfiriti ne mu nnwuma a yɛayɛ mu na mmom ɔno ara ne mɔborɔhunu nti ne mmaa no fa a awɔfoforɔ adwareɛ ne ho nkronkron foforɔ yɛ so gyee yɛ nkwa ɛno na ɔnam yɛagye nkwa yesu kristo so hwie gu yɛn so pii na ɔnam n'adom so abu yɛn bem ama yɛyɛ daa nkwa no anidasoɔ ho agyedifo ɛyɛ nokwasɛm na yeinom na mehwɛ sɛ wohyɛ mu den na wo a woagye onyankopɔn adie no adwene sɛdeɛ ɔbɛbɔ nnwuma pa homɔden yeinom ne deɛ ɛyɛ fɛ na ɛyɛ ma onipa na nkwasea akyi nyegyeɛ ne anatoɔ ne kunsunkunsum ɛne mmara ho akasakasa deɛ twe ho firi ho ɛfisɛ nyɛ ma hwee na ɛyɛ hunu onipa a ɔde mpaapaamu ba a wakasa akyerɛ no prɛko ne ne mprenu no pa no na hunu sɛdeɛ ɔte saa no ne tira sɛe na ɔyɛ bɔne ɛbu ɔno ara ne hɔfo wɔ mu sɛ mesoma atema anaa tiiko wɔ wo nkyɛn a bɔmmɔden bra me nkyɛn wɔ nikopoli na ɛhɔ no mabɔ me tirim sɛ merekɔdi a wɔbrɛ bɔmmɔden gya mmaranimfoɔ sena ne apolo kwan yie na nhia wɔn hwee na ma yɛ nnipa no nsua nnwuma pa homɔden mmɔ nso mfa mmoa wɔn a ɛhia wɔn na aba pa ammɔ wɔn wo a wɔne wɔ hɔ nyinaa kyeakyea wo kyeakyea wo a wɔdɔ yɛn wɔ gyidie no mu adom ka mu nyinaa